kukala, kukalenka za pupala, pupalenka kuk, kukine kukej, puk, pukine pupej, kukalia, kukalia, pupalia, pupalia, kukalia, kuk, pukalia, puk, tuki, tuki, tuki, tuk, a už ani muk. Kukalia, kukalia, pupalia, kukalia, kuk, pupalia, puk, juki, juki, juki, juk, a už ani muk.

kukala, kukalenka zapupala, pupalenka kuk, kuky nekukej, puk, puky nepupej, kukalia, kukalia, pupalia, pupalia, kukalia, kuk, pukalia, puk, tuky, tuky, tuky, tuk, a už ani muk. Kuk, puk, puky, puk, zakukala, kukalenka, zapupala, pupalenka, kuk, kuky, nekukej, puk, puky, nepupej, kukalia, kukalia, pupalia, pupalia, kukalia, kuk, pupalia, puk, tuky, tuky, tuky, tuk, a už ani muk.